0: zasadzie firmy cedrysostwo. Wśród eksponu dzisiaj na wierka na kongu do rasiny zmienił się moritania. Wyzimy, a on weźmie gejzi, radia,
1: prenez l'air des vacances, camping, musique et bonne humeur. Vous écoutez ici.